machu wymacha, czystemu obelim, a ci gdyż uczynisz, kiedy damy wytrwać.